bo aż sam człowiek. 0876 9. Chcę do sam seł, lebet, nie sam topa, na topa sam seł. Chrebet, a betwa, a si sam bekat. Lewa, evro, seta, daj go na jedro. Niema da si bedna, te kiero, ogan, pari, fuego, let's go. Bomba, bomba, ti si bomba, bomba. Pustite na sički kato plomba.